0: Martuksa bi pił z nim do przejester zaczął. Luis Capaldi. Czeka mam res red. Luis Capaldi red dobar mi je. Leto se nasige to, ani?
1: Je,
0: to. Mi imamo pa zdaj tudi nekoga, ki...